kaj boljšega, delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much, mi smo fans.

0: Sunday what?
1: To je Kapriz.
2: Kapriz.
1: Številka.
2: Številka ena.
3: No, hi, this is Ella Langley. He's choosing Texas,
1: I can tell. Radio Kapriz.
4: Vročina, sonce, morje.
5: Poletje je zakon.

0: To je
1: kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali. Never fades away. Stay in your kiss.